najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że.

0: na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara na waznicy jest. Wiedzę, że, wiedzę, że. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że na waznicy duży wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że.
1: Wiedzę, że będzie lepiej.